0: 16. Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: It's the weekend.
2: Good vibes. A lot of good.

Kiedyś wyjadę stąd i nie powiem nawet rodzicom. Zacznę na nowo żyć, wam na chwilę zrobi się przykro. I może zrozumiem, że czasu nie cofnę, nie liczę się bilą. Kochani, złap mnie za dłoń, zostawmy